0: plis ki dise radio, soti direk nan l'ekresye sel. Ou koneksyon avek wè meyè hits lokali.
1: Internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.